Sred zime ne rabiš klime, sred poletja ne rabiš gretja, rok pa rabiš skos. Radio ena rok, 100% rok.

0: Sred zime ne rabiš klime, sred poletja ne rabiš gretja, rok pa rabiš skos. Radio je na rok, 100% rok.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Alkohol ne rešuje problemov. A mleko jih pa, ali kaj? Radio ena rok. 100% rok.